szkoła w Portugalii cicho śpiewa ktoś. A ty zapomnisz o tym, tak jak ja. To ta część ciebie.

kiedyś wal czas na izba. Żeby stoły powynosić, będzie miejsca dosyć. Żeby stoły powynosić, będzie miejsca dosyć.